0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Fajn. It's Friday then.